0: abeke oya o ba n gbe onje on jade
1: oni mo gbe si waju yin daddy chibola kilo de oni
2: onje ti mo fe je
1: olowa nuku laye
2: ni mo fo